0: Piotr Czosnyka i Polskie Fale. Słuchajcie, jest niedziela 16 sierpnia. Ale ten czas leci. Słuchacie nas na Cambridge Radio. W studiu ze mną wielka, wspaniała, wybitna Natalia Kukowska. Cześć, Natalio.
1: Cześć, Piotrze. Witam wszystkich słuchaczy Radia Cambridge.
0: Natalio, dzięki, że przyjechałaś dzisiaj do nas.
1: To ja dziękuję za zaproszenie.
0: Mamy godzinkę razem, no 57 minut, więc dzisiaj show o tobie i tutaj trochę o wszystkim, o tobie, o twojej twórczości. Dla naszych słuchaczy chciałbym tylko powiedzieć, że Natalia Kukowska, pseudonim Naśka, zgadza się?
1: Zgadza się, wszystko, bardzo pięknie mówisz.
0: Wokalistka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, autorka tekstów, a jej piosenki poruszają tematy bliskie każdemu z nas. Marzenia, miłości, siłę do pokonywania trudności, wiarę w siebie oraz nadzieję. To się też chyba zgadza, tak?
1: Też się zgadza.
0: Więc słuchajcie, zapowiada się fantastyczny show. Mamy 57 minut. Jeżeli słuchacie nas na żywo, numer do studia, możecie się odezwać, powiedzieć cześć, podesłać nam trochę miłości, nasz trochę ciepłej energii, przytulić się z nami na odległość. To zawsze jest bardzo miło widziane. Numer do studia 07919 070490, 07919 070490, lub możecie nam puścić e-maila studio@cambridge.radio. A my tutaj z Natalią będziemy rozmawiali o wszystkim, o Natalii, o twórczości, słuchajcie, dosłownie o wszystkim, ale może zaczniemy tak na wstęp, żeby wam trochę przedstawić Natalię poprzez jeden z twoich utworów.
1: Tak, od którego wszystko się zaczęło. Zaczęło się od utworu Chwytaj Dzień, i zapraszam do wysłuchania właśnie tego, a później wam powiem, jak to się zaczęło.

0: Natalia Kukowska na Polskich Falach. Cześć!
1: Cześć!
0: Z powrotem jesteśmy w studiu. Drodzy słuchacze i słuchaweczki. Natalio, mieszkasz lokalnie, jesteś tutaj rzut beretem. W Luton jesteś, tak?
1: Tak, zgadza się, mieszkam w Luton.
0: Więc dzięki, wielki szacun, że przyjechałeś dzisiaj do nas. A skąd jesteś z Polski?
1: Pochodzę z Warmii i Mazur, z pięknego miasteczka Biskupiec. Pozdrawiam wszystkich, jeżeli mnie tam słuchacie. Buziaki!
0: I pozdrawiamy też Radio Olsztyn, jeżeli nas słuchacie, bo też byłaś w Radiu Olsztyn.
1: Być nie byłam, ale moja pioseneczka, właśnie ta, która przed chwilą leciała, gościła tam na antenie.
0: Fantastycznie. I to już było jakieś 2 latka temu? Coś
1: tak,
0: takiego?
1: Dokładnie. Bardzo dobrze znasz tą historię.
0: A tak, śledziłem, bo na YouTubie masz ponad 1200-1300 followersów.
1: Tak,
0: i tak właśnie patrzyłem tak na daty, że ta piosenka pojawiła się 2 latka temu. Tutaj jeszcze mamy dwa inne twoje kawałki, które będziemy puszczać, słuchacze, słuchaweczki, więc prosimy się uzbroić w cierpliwość.
1: Będzie pięknie.
0: Dokładnie. A słuchaj, jak się znalazłaś na wyspach?
1: Wiesz co? Stwierdziłam, że pewny moment mojego życia się zakończył. Przyleciałam tutaj do mojego kuzyna. Miałam zostać na chwilę, a jestem do tej pory.
0: Bosko. A kuzyn jest nadal, czy już wyjechał?
1: Nie, wrócił już do Polski. Pozdrawiam cię, Rafi, jeżeli mnie słuchasz.
0: Fantastycznie. I twórczość, to w takim razie twórczość zaczęła się na wyspach.
1: Moja twórczość była zawsze ze mną. Muzyka była zawsze ze mną.
0: Tak, przepraszam, bo to tak twórczość, no jednak to widać, to czuje się od ciebie. Tutaj nie
1: dziękuję.
0: Wiem, czy oczywiście słyszycie nas, słuchacze, ale nie widzicie, ale jakbyście widzieli, Natkę, to jest energia twórczości, nurt. Czuć.
1: Dziękuję ci bardzo. Muzyka zawsze mi towarzyszyła, od naprawdę zawsze. Chciałam iść do szkoły muzycznej, ale niestety nie było mi to dane. No i w pewnym momencie stwierdziłam, że czas na realizację marzeń, postawienie siebie na piedestale, no i działamy. Zawsze marzyłam o to, żeby mieć swój utwór. Bardzo się bałam go wydać, bo wiadomo, ludzie są, jacy są, boimy się opinii, ale stwierdziłam, że marzenia są ważniejsze niż opinia ludzi. No i działamy. No
0: fantastycznie.
1: Tak jest.
0: Fantastycznie. I brzmi, jest genialnie. I też ten właśnie tekst. I właśnie przekaz tego utworu, żeby no, nie bać się, nie dać się.
1: Tak, trzeba chwytać każdy dzień. Zawsze o tym pamiętajcie. Nieważne, co by się działo, zawsze idziemy do przodu. I nie patrzymy na to, co się dzieje.
0: I właśnie o tym chyba jest też następny utwór, który tutaj już przygotowałem.
1: Tak, bo jaki to jest utwór?
0: Poprosiłem ciebie właśnie, to jest Sara, Zawsze walcz, z gościem Maciej Tercjak i Julita Kaczyńska, ponieważ oczywiście poprosiłem ciebie, żebyś przyniosła też ze sobą jakąś muzykę, która coś dla ciebie znaczy.
1: Tak.
0: Uważam, że fajnie poznać duszę artystki poprzez jej gusta. Już od dawna Sary słuchasz, tak?
1: Tak, bardzo lubię jej twórczość, ma przepiękny przekaz. Jest jeszcze jeden artysta, ale do niego później wrócimy.
0: Tak, jeszcze mamy trochę czasu.
1: Ale jeżeli chodzi o Sary, to ma piękny przekaz, prawdziwy, życiowy. Jeżeli posłuchacie tej piosenki, a wydaje mi się, że większość was na pewno ją zna, zrozumiecie tekst, przekaz, jak jest mocny, życiowy i ważny, żeby iść po swoje.
0: Dzięki.
1: Po to, po co kochamy.
0: Dokładnie, nie mogłem tego sam lepiej powiedzieć. Słuchacze, słuchaweczki, Natalia, Naśka z nami w studiu. Przepraszam, czy mogę ci mówić Naśka, czy wolisz Natalia?
1: Jak wolisz.
0: Okej, dzięki. Odezwijcie się do nas 07919 070 490 000. Powtórzę to jeszcze raz na spokojnie. 07919 070 490 000 lub e-mail studio@cambridge.radio. A teraz dla was, przedstawisz to jeszcze raz dla mnie?
1: Sara, Zawsze walcz. Wy też, kochani, zawsze walczcie o to.

0: Ale my mamy siłę i Natalia też ma siłę.
1: Oczywiście, że tak. I wy też ją macie.
2: Do wszystkich zaciągamy sieć. Można zaczynać.
0: Poczekajcie, to jeszcze nie to, to będzie dopiero zaraz, następny utwór, jeszcze trzeba poczekać, przepraszam, trochę się podnieciłem.
1: Zaszalałeś, Piotrze, zaszalałeś.
0: Przepraszam.
1: Bo jest gorąco w studio, wiecie? U was też jest tak gorąco?
0: Oj, tak. Ale jakoś się troszeczkę ochłodziło, co nie?
1: Tak troszeczkę. Nie zauważyłam.
0: Energia.
1: W moim przypadku to raczej niemożliwe.
0: No właśnie, się chciałem.
1: Ogień sam w sobie.
0: Chciałem cię zapytać, jak wygląda twój tydzień?
1: No świetnie, praca dom, no i tak jest, piękny.
0: No właśnie, ale tydzień artystki, bo jak ty na to wszystko znajdujesz czas, bo chodzisz na próby?
1: Powiem ci, że nie jesteś pierwszą osobą, która mi zadaje takie pytanie. Pracuję praktycznie po 12 godzin w branży lotniczej.
0: Wow.
1: Tak. A dokładnie robię prądnicę do samolotu.
0: Co to jest prądnica samolotowa?
1: To już wiesz, Google i tam sobie sprawdzę wszystko. Okay, nie, no żartuję oczywiście. Jestem sercem napędowym akurat na moim dziale do Wizzara. Także,
0: sercem
1: kochani, napędowym. Latacie bezpiecznie z Naśką.
0: Dokładnie. Więc i w tej branży jesteś już od...
1: No, 3 lata będzie? Prawie. Takie 2,5 latka już jestem w tej firmie.
0: I masz jeszcze czas na to, żeby udzielać się artystycznie i tworzyć,
1: staram się.
0: Słuchaj.
1: Powiem ci, że ten czas jest naprawdę mega ograniczony, bo wracam do pracy. Jeżeli mam w weekend jakiś event, to staram sobie robić jakieś próby, żeby, no wiadomo, głos musi działać dobrze. Także w międzyczasie inne jakieś zajęcia. Także no. Ten czas jest ograniczony, ale jeżeli ktoś chce zrobić, to zrobi. Nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Dokładnie, o tym świadczą też twoje teksty i taki przekaz odczuwam w piosenkach.
1: Dziękuję.
0: Więc jak godzisz te próby razem z pracą? Jak to się ma, tak trochę drążę w tym temacie, ale tam na ile prób robisz miesięcznie?
1: Prób do...
0: Takich,
1: no, wokalnych?
0: Wokalnych, no.
1: Miesięcznie?
0: No.
1: Ojej, miesięcznie jestem w stanie, w tygodniu robię minimum 3-4.
0: Wow.
1: Tak. Chociaż taka godzinka, pół godzinki, trochę rozśpiewania, trzeba działać. Tym bardziej, że co weekend gdzieś jestem, gdzieś śpiewam, gdzieś występuję.
0: Wczoraj byłaś.
1: Tak, a wczoraj to akurat było birthday party mojej przyjaciółki Agnieszki. Agnieszko, mam nadzieję, że mnie teraz słuchasz i nie tylko mnie, ale Piotra również. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz, buziaczki gorące. Była świetna impreza. Dziękuję za zaproszenie, za piękną energię i za wszystkich, którzy nam towarzyszyli. Także do następnej imprezy, a już niebawem, po 26 września, tak, będzie premiera mojej najnowszej piosenki Ogniste Serce. Zapraszam was serdecznie do Corby Chapter One Cafe. Jeżeli macie czas wolny, koniecznie zawitajcie do nas, będzie dużo ognia i pozytywnej energii.
0: 26
1: września.
0: Za miesiąc?
1: Dokładnie tak.
0: I to jest premiera najnowszej piosenki.
1: Tak, za 2 tygodnie nagrywam klip.
0: Bosko. I właśnie tak, słuchaj, bo niektóre z twoich klipów są, zazwyczaj są w Polsce.
1: Tylko.
0: Tylko i wyłącznie.
1: Na chwilę obecną tak. Mam plany nagrywać klipy w innych miejscach, aczkolwiek jeszcze pracuję nad projektami, także na razie nie mogę nic zdradzić, ale będą niespodzianki.
0: Bosko. Następny kawałek przygotowałem, to jest chyba twój najnowszy kawałek. Możemy go puścić teraz, czy jeszcze poczekać?
1: A jaki jest najnowszy, powiedz mi?
0: Jeżeli zgadzasz, Na Zawsze.
1: O, tak, zgadza się.
0: I w wideoklipie występuje jakiś pan, czy to jest jakaś miłość, czy coś?
1: Nie, to akurat jest aktor, który zagrał odpowiednią rolę do tego klipu.
0: A, okej, wszystko rozumiem. Akcja dzieje się na wideoklip, polecamy. Można znaleźć na YouTubie Na Zawsze, Naśka albo Natalia. Tak? Coś jeszcze?
1: Dokładnie tak. Zapraszam serdecznie do odsłuchu tego utworu Na Zawsze.

0: Polish Waves.
1: This is Cambridge Radio.
2: Witam z powrotem w studiu, jestem z Natalią. Cześć Natalio.
3: Cześć.
2: To słuchaj, strasznie, bardzo aktywnie spędzasz czas. Ten ostatni utwór był przepiękny.
3: Dziękuję
2: to...
3: bardzo, prosto z serca.
2: I on się pojawił tak dosłownie parę miesięcy temu?
3: Dwa miesiące temu po premierze.
2: I jakiś podtekst w tym utworze?
3: Ta piosenka ma dwie strony medalu. Kochani, uważajcie, o czym myślicie, o czym możecie, co afirmujecie, bo to, czego naprawdę chcecie, może naprawdę się stać. I lepiej myśleć o tych pozytywnych momentach, o tych pozytywnych rzeczach, które chcecie. Generalnie piosenka powstała... pierwszą myślą było to, że moja ukochana kuzynka za tydzień będzie miała swój najpiękniejszy dzień w życiu, czyli bierze ślub.
2: Jak na imię ma kuzynkę?
3: Małgosia.
2: Małgosiu, pozdrawiamy i gratulacje.
3: Tak. Pozdrawiamy cię gorąco i pozdrawiamy oczywiście Andrzeja, wybranka serca.
2: I ślub odbędzie się tutaj? Ty, czy ty występujesz na ślubie?
3: Będę, jestem jako druhna, tak, także...
2: A, fantastycznie.
3: Ważną funkcję.
2: I jeszcze następne pytanie też, słuchaj, jak spędzasz lato? Czy masz trochę chwilkę czasu wolnego, bo tak, czy cały czas jesteś żywiołem natury? Nie wiem, czy to słychać, słuchacze w odbiorniku, ale no, czy masz chwilę wolnego czasami?
3: No, z tym czasem wolne to jest bardzo ciężko, ale staram się go gdzieś znaleźć dla siebie.
2: Jak lubisz spędzać czas wolny?
3: Najchętniej zaszyłabym się z kocykiem przy kominku i z dobrą książką i z dobrym winem.
2: Genialnie. A co lubisz czytać?
3: Chyba jestem tą romantyczką, jakieś romansidła. Ale bardzo lubię książki psychologiczne. Także tak, kiedyś studiowałam psychologię, także...
2: Wow.
3: Tak, ale to już takie dawne czasy.
2: I tak jeszcze troszeczkę o tobie. Czy tęsknisz za Polską?
3: Oczywiście, że tęsknię. Tęsknię za moim przyjaciółmi, za rodziną, ale teraz tutaj jest mój dom. Anglia dała mi fundament do rozwijania się, siebie, do swojej twórczości, do spełniania swoich marzeń, także teraz jestem tutaj. I z czego jestem dumna, ja cieszę się bardzo.
2: Oczywiście. Genialnie, słuchajcie, jestem naprawdę żywioł natury w studiu, Natalia, jestem pod wielkim pod wrażeniem. Jeszcze raz, słuchacze, jeżeli chcecie się do nas odezwać, tutaj numer do studia 07 919 070 490, jakiekolwiek pytanie do Natalii,
3: do mnie. Zapraszam, pytajcie.
2: Albo e-mail studio@cambridge.radio. Zostało już raptem, no, pół godzinki.
3: Naprawdę tak szybko ten czas leci?
2: Leci. A po nas piłkarze. O 6 do 7 będzie From the Terraces, program o piłce nożnej. My jeszcze mamy, słuchaj, pół godzinki, to jeszcze kawałek czasu został. Za chwilkę, za minutkę czas na reklamę. My sobie tutaj tak gadu. Chciałem ciebie jeszcze spytać, jakie jest twoje ulubione jedzonko? Czy jesteś tak, bo tak zapytałem się ciebie, czego ci najbardziej brakuje? Czy tęsknisz za Polską? Czy tęsknisz za polską kuchnią? Czy...
3: Może nie tęsknię za polską kuchnią, z tego względu, że mamy tutaj jej dużo.
2: No tak.
3: Jakby jej nie było, to na pewno bym tęskniła, bo ja generalnie jestem Polką. Ziemniaczki, schabowe, mizerie. Idealne. Możesz mnie zaprosić na randkę.
2: Okay. Idziemy do Polonii odwiedzić Monikę.
3: Dokładnie.
2: Restauracja,
3: tak.
2: Restauracja Polonia otwarta na Chesterton Road, słuchajcie, jest wtorku do niedzieli, w godzinach od 12 do 15, a potem od 18 do wieczora zestaw obiadowy. O, chyba właśnie dzisiaj był, wiesz co, schabowy, ziemniaczki, surówka, a na pierwsze zupa pomidorowa i w bardzo dostępnej cenie 19 funtów.
3: I cześć, mnie Monika. Tam zabrakło, o nie.
2: Ale jest jeszcze otwarty do wieczora, więc możecie jeszcze... Można
3: w takim
2: jeszcze...
3: razie wiem, gdzie pójdę.
2: Idziemy.
3: Po wywiadzie z tobą.
2: Dzięki, super, bosko. Słuchaj, przepraszam na chwilkę, czas na małą reklamę. Słowo od naszych sponsorów. My zaraz wracamy. A jeszcze po powrocie, przed powrotem, taki mały utwór, Kuba Knap, Mały Świat, bo ty też lubisz hip-hop i polski rap.
3: Lubię, bardzo lubię.
2: Genialnie, więc słowo reklamy, potem Kuba, a potem z powrotem w studiu. I jeszcze zostało trochę czasu.
3: Zapraszamy. Cambridge Radio.
0: As a regular listener, you've heard the appeal Cambridge Radio's making to help us continue broadcasting. Thanks to your donations, we're making great progress. But by the 1st of September, we still need to raise enough to secure our future through 2027. So, if we've made you smile, kept you company, or helped you feel part of the city, please donate today. Visit cambridge.radio/support us and thank you from all of us here at Cambridge Radio.
4: Discover the Cambridge food scene in flavour. Download on Radio Player or wherever you get your podcasts.

0: Jesteśmy z powrotem w studiu. Słuchajcie, jesteście z nami, a za mikrofonem...
1: Maszka.
0: Cześć.
1: Cześć.
0: I my sobie, słuchaj, tak jak Kubak napleciał, podoba ci się polski hip-hop.
1: Tak.
0: Tak w ogóle, a tak, czego słuchasz, jak nie słuchasz? Czego słuchasz?
1: Czego słuchasz, jak nie słuchasz? Pięknie ujęte. Czego słucham, jak nie słucham? Powiem ci tak, ja generalnie lubię każdą muzykę. Jak mam vibe na disco, to słucham disco.
0: Ale disco z lat 70., nie disco polo.
1: Nie, lubię disco polo.
0: Okej.
1: Okay. Lubię. Generalnie jestem na tym wychowana. Nie mam nic do tej muzyki i jak jest dobry vibe, to przy każdej muzyce się bawimy. Ale lubię pop, lubię hip-hop, lubię reggae, bardzo lubię reggae. Także Messiah, o, kolejny artysta, którego też bardzo lubię.
0: Wafa Muffin?
1: Też.
0: I tutaj jeszcze za chwilkę przygotowaliśmy Bednarka, ale to jeszcze...
1: Oj, to jest artysta, z którym chciałabym w ogóle piosenkę nagrać. Nawet mam projekt przygotowany, miałam przyjemność z nim rozmawiać przez chwilę. I tak, powiedzieć o moim planie, ale no jest tyle fanów i on ma tyle pracy, że po prostu jeszcze nie dostałam odpowiedzi, ale mam nadzieję, że kiedyś spełni się moje największe marzenie i będę mogła mu przedstawić mój projekt i go nagramy wspólnie.
0: A kiedy z Bednarkiem rozmawiałaś?
1: Ojej, żeby teraz ciebie tutaj nie skłamać i słuchaczy, pół roku temu? Coś takiego?
0: I co to, jak to się stało? Coś tak trochę powiedz.
1: Po prostu był tutaj w Peterborough, miał swój koncert i to też śmieszna akcja, bo myślałam, że no w ogóle nie dostanę się do niego, że no nawet nie ma opcji, nawet z nim nie porozmawiam, nawet nie będę mogła zrobić zdjęcia i w ogóle poddałam się, bo byłam pod samą sceną, ale no było tak dużo ludzi, że nie dało się przecisnąć i odpuściłam, ale wcześniej rozmawiałam z Ochroną Security, którą pozdrawiam serdecznie, która tutaj zadziałała w moim imieniu, gdzie ja już opadłam z sił, przychodzi do mnie ochrona, ciągnie mnie za rękę, mówi, chodź, masz tylko 2 minuty.
0: To byli Polacy?
1: Nie.
0: Tak.
1: Anglik. Chodź, masz tylko 2 minuty. Tak się patrzę na niego, ale gdzie mam iść? Chodź, masz tylko 2 minuty. No i zaprowadził mnie na backstage i miałam przyjemność chwilę porozmawiać właśnie z Kamilem.
0: Kamil Bednarek, właśnie się
1: zapytać. Dokładnie tak.
0: Bednarek ma ale jesteście już na ty. To...
1: No to nie tak to wygląda, no to wiadomo, ma wielu fanów i tak dalej, na pewno takich propozycji też ma miliony. Nie oczekiwałam nie wiadomo czego, ale to jest po prostu piękne, że udało mi się coś zrealizować. To, po co przede wszystkim tak naprawdę tam pojechałam. A myślę, że jeżeli jest to mi pisane, to przyjdzie w odpowiednim czasie do mnie, także.
0: Oj, tak, to prawda. Na temat Peterborough, tutaj mamy ogłoszenie.
1: O, proszę bardzo.
0: Ostatni piątek sierpnia, czyli 28, jak co miesiąc w Peterborough odbędzie się spotkanie kobiet. Organizuje je Agnieszka Kowalczyk, Agnieszka Kowalczyk-Wojcik, założycielka In Power Community, organizacji skupiającej kobiety z Cambridgeshire i nie tylko. Na każdym spotkaniu pojawia się gość, który ma swoje prelekcje czy warsztat. Ostatnio była Ania Przybylska od analizy kolorystycznej, a także Paweł Mężyński, który mówił o drenażu limfomytycznym i pijawkach. Bardzo ciekawe. I zdrowe. Nie tylko mówił, ale przekazywał, co one potrafią. Podczas sierpniowego spotkania będzie o zdrowym odżywianiu. Wszyscy tego potrzebujemy. O którym będą opowiadać Agata Forma i Dorota Kamejsza. Zapraszamy serdecznie do Harlington Community Center w Peterborough 28 sierpnia w piątek o godzinie 19. Wstęp wolny. Trzeba zabrać ze sobą jedynie dobre nastawienie. Czy ty też się udzielasz w jakichś spotkaniach społecznych tutaj tak organizowanych przez Polaków?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Czyli jesteś aktywnym członkiem?
1: Tak, uwielbiam akcje charytatywne. Ostatnio, na której byłam, akurat u mnie w mieście, w Biskupcu, pozdrawiam moje kochane miasteczko i wszystkich, którzy nas słuchają. Tak, także tam mieliśmy ostatnio event charytatywny dla Psoni, zbieraliśmy pieniążki dla ludzi upośledzonych, tak, i na ich domy, także... Udało się piękną sumę uzbierać, już teraz nie pamiętam jaka to jest, musimy sprawdzić, ale no piękna inicjatywa, ogromne brawa dla organizatorów i oby tak dalej. Ja zawsze jestem sercem z wami.
0: Genialnie, genialnie. Wielki szacun, Nataliu.
1: Dziękuję.
0: Czy w Cambridge nigdy jeszcze nie występowałaś?
1: Jeszcze nie miałam okazji.
0: Okej, czyli może byśmy coś tutaj wypiekli, żeby zorganizować coś?
1: Koniecznie, ja jestem jak najbardziej za.
0: Fantastycznie, bo Luton nie jest tak... nie jest aż tak daleko.
1: No nie, no jesteśmy... generalnie rzut beretem.
0: Tak. Jesteśmy prawie w tym samym hrabstwie, czy tam hrabstwie obok.
1: Tak. Dojazd też jest fajny, także...
0: Czy czasami robisz koncerty w Londynie?
1: W Londynie, tak, jest... Teraz będę nawet 12 września na evencie w Londynie, ale też nie podam tej od razu poskodu ani adresu dokładnego. Proszę śledzić moje social media.
0: Aczkolwiek... Przepraszam, że tutaj przerywam. Na temat social media na Facebooku cię można znaleźć jako...
1: Natalia Kukowska, Naśka Official.
0: Genialnie. I coś jeszcze.
1: Tak, tutaj 12 właśnie będę w Londynie. Polki w sercu Londynu.
0: O, coś czy to jest takiego? Organizowane przez Polski Ośrodek Kultury?
1: Tak.
0: A, fantastycznie. I tak w ogóle, słuchacze, słuchaweczki, zapraszamy do sprawdzania strony internetowej POSKU, czyli Polski Ośrodek Kultury, który organizuje fantastyczne spotkanie dla artystów i nie tylko dla Polaków, którzy się interesują bycie Polakami. Można tak to stwierdzić? Czy to ma sens i nogi?
1: Oczywiście.
0: Dzięki. Czy mógłbym ciebie poprosić, żebyś przedstawiła, trochę nam powiedziała, zanim mam jeszcze jeden kawałek, a niestety ten czas ubiega.
1: Bardzo szybko ten czas z tobą leci.
0: Tak, jak autobus. jestem, jaka jestem.
1: Jestem, jaka jestem.
0: I to było mi się bardzo... Czy ten teledysk był też kręcony w Polsce, tak?
1: Tak, w Poznaniu.
0: W Poznaniu. I ja... Przecudnie wygląda, bo to jest Poznań nocą.
1: Tak.
0: A czy możesz mi coś powiedzieć, jak to się urodziło, jak nie tylko teledysk, ale oczywiście sam pomysł na piosenkę.
1: Jestem, jaka jestem. Przez dłuższy czas powtarzałam, każdy mówi, o Boże, Naśka, ty to jesteś. Jestem, jaka jestem. No i tak stwierdziłam, a czemu nie napisać o tym piosenki? O tym, jaka naprawdę jestem.
0: A.
1: No i tak stwierdziłam, okej, no to piszemy. I tak się zaczęło. Jestem, jaka jestem. Czasami jestem aniołem, czasami jestem diabłem. To zależy, kto na moją drogę wejdzie, prawda? I to nie jest tylko moja historia, bo każdy z nas jest raz do rany przyłóż, a raz po prostu nie dotykaj mnie, tak?
0: Dokładnie.
1: I to też jest... przesłanie, żeby też nie wpasowywać się w inne ramki. Mamy być też tacy, jak chcemy być. I albo ktoś nas toleruje i kocha takimi, jacy jesteśmy, albo nie kocha nas w ogóle i nie chce nas, tak? Proste. Nie musimy być, podporządkowywać się pod jakieś ramki, sztuczne cienie i tak dalej, udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Mamy być tacy, jacy jesteśmy. Bo to jest nasza, co? Najważniejsza rzecz, tak? My jesteśmy ważni.
0: Naśka, nie można tego lepiej powiedzieć. Drodzy słuchacze, słuchaweczki, Naśka, jestem, jaka jestem tutaj na polskich falach, na Cambridge Radio.
1: Tak jest, jestem, jaka jestem. Specjalnie dla was.

0: horses! Polish Waves. No i lecimy. Jesteś jaka jesteś. Przecudny
1: tekst. Jestem jaka jestem, tak jest.
0: Jesteś w ogóle no, żywioł natury. Dzięki, że przyjechałaś do nas.
1: To ja dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
0: My już prawie kończymy. Słuchaj, kto zrobił mastering i produkcję? Kto robi dźwięki do tych piosenek?
1: Mój producent z Krakowa, Kuba.
0: Kuba, pozdrawiamy ciebie serdecznie.
1: Kuś, pozdrawiamy cię.
0: Ja się tak pytałem, jak to leciało, czy to można... fajnie można też do tego tańczyć, ale fajnie, gdzie ty lubisz słuchać muzyki? W aucie, czy pod prysznicę?
1: Przede wszystkim na słuchawkach.
0: No aha, czyli nie kocham na głośnikach. Słuchawki. Nie na głośnika w samochodzie?
1: Tak, generalnie tutaj w UK nie mam samochodu, jak jestem w Polsce i śmigam moją audycją, to tak, ale tutaj nie, tutaj wolę na słuchawkach. No, generalnie też nie mam czasu na słuchanie muzyki, o tak, słucham radia w pracy. Oczywiście Cambridge.
0: Dzięki, wielki szacun. Kogo jeszcze chcemy pozdrowić?
1: Słuchaj. Wszystkich słuchaczy Radia Cambridge oczywiście. Pozdrawiam moją kochaną rodzinkę, moich wspaniałych, cudownych, znajomych, przyjaciół i wszystkich pozdrawiamy, nie?
0: Oczywiście.
1: Piotrze, wszystkich pozdrawiamy.
0: Tak, cały zbiór polskich fan.
1: Gorące pozdrowienia od Naśki i Piotra.
0: Dokładnie, kochani. Ja pozdrawiam swoich rodziców, Zosię i Markę Czosnyków, moich największych krytyków.
1: Ja też pozdrawiam.
0: Dzięki. Bardzo się ucieszą. Długo czasu nie zostało. Znowu, tak ja wciskam jeden kawałek po kawałku, ale to jest twój pierwszy dzień, pierwsza wizyta w studiu z nami, więc słuchaj, czy wróciłabyś do nas?
1: Oczywiście, już nie mogę się doczekać, kiedy będę next time.
0: Bo właśnie tak porozmawialiśmy może po premierze, która...
1: A kiedy?
0: 26?
1: Brawo, tak.
0: Za miesiąc, czyli 26 września tak. Odbędzie się premiera w Corby, w kafejce.
1: Chapter One Cafe. Także zapraszamy serdecznie, jeżeli macie czas wolny. Myślę, że tak godzina 15 na moich social mediach na pewno znajdziecie informacje dostępne na ten temat.
0: I potem mam nadzieję, że tydzień po będziesz gościła w naszym studiu. Może
1: jeśli
0: też
1: mnie zapraszasz.
0: Oczywiście. I zapraszam na 4 października.
1: Będę.
0: Na pewno. To będą 2 dni przed moimi urodzinami, więc zrobić mi wielką
1: będę ci śpiewać happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Więc w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem. Dziękuję bardzo. Bardzo miło nam się tutaj gawędzi. I tak w ogóle się bardzo miło ciebie poznaję. Jesteś naprawdę człowiek dusza.
1: Dziękuję pięknie, dziękuję. Ty również.
0: Dzięki. No staramy się jak możemy, żeby tutaj trochę podtrzymywać polską kulturę na wyspach.
1: I to jest piękne, właśnie to jest piękne, że na angielskiej ziemi mamy Polaków, którzy pielęgnują naszą kulturę, starają się działać coś tutaj i żeby scalać tą naszą polską społeczność. To jest najpiękniejsze.
0: Tak jest. Następny kawałek. Poprosiłem cię, żebyś też właśnie coś przyniosła, coś, co dla ciebie znaczy. Już wspomniałaś wcześniej, że tego artystę kiedyś spotkałaś. Możesz zapowiedzieć ten kawałek?
1: Tak, teraz w ogóle też będziemy niedługo w Londynie chyba na koncercie. Tutaj będzie koncertował. Także kogo teraz przedstawiamy? Oczywiście, że Kamila Bednarka i Cisza.

0: towarzyszy nam na do widzenia Kuba Bednarek? Kamil.
1: Kamil Bednarek. Oczywiście, że Kamil.
0: Więc dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo naszym drugim słuchaczom, słuchaweczkom. Za tydzień w studiu jest już tutaj Sebastian. Na razie, Natalio, do widzenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i oczywiście do zobaczenia 4 października, tuż po premierze mojego najnowszego utworu Ogniste Serce. Zapraszam was serdecznie na moje social media. Natalia Kukowska, TikTok Naska, na YouTubie też mnie znajdziecie jako Natalia Kukowska. Także kochani, czekam na wasze opinie co do mojej twórczości. Buziaki gorąco dla was. Dzięki.
0: Buziaki, słuchacze, słuchaweczki. Dear listeners, thank you so much for being with us. Now it's time from the terraces. Scotty McGeorge and guests review the weekend action at Cambridge United, Cambridge City and Houston FC.